0: zagryzaje arbum. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Korenac u provu.